uye ure kayo jala. Auje mose na Leonardo Ganga. Enki sumu kanyo. Ije ki mose na Jingdom. Jingdom anga. Yeah.

nene ayudo nying mapodi waluonge go nyaka sani ni punda range. Taon mayuda nadhanjore mapodi waluonge go nyaka sani raora dhanja. Mok nene opunyo piny mapodi waluonge go nyaka sani mokra lwala bayo giwe. Kana jowi nayudo nying mapodi waluonge go nyaka sani jowi ariwo. Kato muga na yudo njima kodi wa lume konyaka.

Boda, Karumi El Nadeni, Jakumosa, Chato Majala, Mababa Nuri. Amen. Abomu Jaku Yugi Jamilio, Abomu Kamenelia. Abomu Kimosu, Tino Kanwende Kijani, Tino Jakagani Hilo Kijani.

0: on.
1: Omimbuka karayora yuno nyayo sakwa na kwarote nongore kendo wokres nyarungo.
0: Julius Okumu Olambo.